Dzień dobry. Magdalena Józefiak serdecznie zaprasza do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Polskich programów z tej stacji możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. A cóż dzisiaj w naszym programie? Zaraz po wiadomościach z kraju i ze świata wspomnimy świętego Krzysztofa. Następnie przeczytam Państwu ciekawy artykuł Europa bez złudzeń. A w drugiej części programu dowiemy się, gdzie w Ameryce mówi się w języku polskim. Jest to drugi, zaraz po amerykańskim, język polski i bardzo dużo polskiej społeczności mieszka właśnie w tym rejonie. A na koniec dłuższe życie na korcie, czyli jakie sporty warto uprawiać. A teraz zapraszam do wysłuchania piosenki Wciąż pytasz czemu w wykonaniu Andrzeja Lemperta.

przed tobą, jak statek z papieru na oceanie. Musisz wbrew wichrom pognać w nieznane. Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wolność,

nie zaznasz lęku i zachowasz imię. Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

25 lipca, czyli właśnie dziś, Kościół katolicki wspomina świętego Krzysztofa, jednego z najbardziej rozpoznawalnych świętych chrześcijaństwa. Jest on przede wszystkim patronem kierowców, podróżników, pielgrzymów i wszystkich ludzi będących w drodze. Jego postać od wieków budzi zainteresowanie. Choć wiele informacji o jego życiu pochodzi bardziej z tradycji i legend niż z historycznych dokumentów. Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza niosący Chrystusa. Według najpopularniejszej legendy był on człowiekiem ogromnej siły, który pomagał ludziom przeprawiać się przez niebezpieczną rzekę. Pewnego dnia poprosił go o pomoc mały chłopiec. Krzysztof wziął go na ramiona i rozpoczął przeprawę. W miarę jak wychodził coraz głębiej do wody, dziecko stawało się coraz cięższe. Gdy dotarli na drugi brzeg, chłopiec wyjaśnił, że jest Jezusem Chrystusem, a wraz z nim Krzysztof niósł ciężar całego świata. Od tego wydarzenia zaczęto nazywać go niosącym Chrystusa. Tradycja chrześcijańska podaje, że święty Krzysztof żył prawdopodobnie w wieku III wieku i poniósł śmierć męczeńską za wiarę. Choć szczegóły jego życia pozostają niepewne, jego kult rozprzestrzenił się bardzo wcześnie w całym chrześcijańskim świecie. Już w V wieku istniały świątynie pod jego wezwaniem, a w średniowieczu jego wizerunki umieszczano przy mostach, drogach oraz wejściach do miast. Dlaczego właśnie on został patronem kierowców? Odpowiedź jest prosta. Skoro pomagał ludziom bezpiecznie pokonywać niebezpieczną rzekę, stał się symbolem opieki nad wszystkimi, którzy wyruszają w podróż. Wraz z rozwojem motoryzacji jego patronat rozszerzono na kierowców. Dlatego w wielu samochodach można zobaczyć medaliki lub wizerunki świętego Krzysztofa. Dla wierzących są one przypomnieniem o modlitwie, odpowiedzialności i rozwadze na drodze. W Polsce Dzień Świętego Krzysztofa jest także okazją do błogosławieństwa pojazdów. W wielu parafiach po mszach świętych kapłani święcą samochody, motocykle, rowery, a nawet hulajnogi. To piękna tradycja, która przypomina, że bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od umiejętności kierowcy, ale również od wzajemnego szacunku, cierpliwości, odpowiedzialności za innych uczestników ruchu. Historia świętego Krzysztofa niesie aktualne przesłanie także dla każdego z nas. Każdy człowiek jest przecież w jakiejś podróży, do pracy, szkoły, przez kolejne etapy życia. Patron podróżujących przypomina nam, że warto pomagać innym, nieść wsparcie potrzebującym i z ufnością pokonywać życiowe trudności. W dniu wspomnienia świętego Krzysztofa życzymy wszystkim kierowcom i podróżnym bezpiecznych dróg, życzliwych ludzi na swojej trasie oraz szczęśliwych powrotów do domu.

Ktoś roztrzaskał o betonowy słup. Gdzie się nie jeden łeb już roztrzaskał

A jeśli nie można inaczej, to śmierć im lekką daj i myśl promienną w chwili ostatniej.

Zapraszam do wysłuchania wiadomości z kraju i ze świata. Minister środowiska Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii politycznej. Ugrupowanie będzie nosić nazwę Unia Centrum. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, poinformował premier Donald Tusk. Jednym z celów tej agencji jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wnioskodawca nie wykazał, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren Unii. Orzeczenie jest niezaskarżalne. Ponad 123 miliardy złotych wyniósł deficyt budżetu państwa po czerwcu 2026 roku. Wynika z danych Ministerstwa Finansów. Dochody przekroczyły 278 miliardów złotych, a wydatki 402 miliardy złotych. Największą pozycją w wydatkach są koszty obsługi długu Skarbu Państwa, niemal 34 miliardy złotych. Para dyżurnych polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Potem przekierowano je na rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 koło Jastrzębiej Góry. Nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. MSZ wstrzymało czasowo wypłatę środków z programu dla Polonii. Przyczyną są kontrowersje dotyczące przyznania środków jednemu z beneficjantów na podstawie nieprawdziwej dokumentacji. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o osobie najbliższej. Stwierdził, że nie zamierza podważać konstytucyjnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach m.in. lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Nie będzie powrotu pakietu ceny paliwa niższej. Według resortu finansów koszt programu CPN wyniósł około 4,7 miliarda złotych. MON planuje objąć kwalifikacją wojskową 245 tysięcy mieszkańców Polski w celu sprawdzenia ich gotowości do pełnienia powinności wobec kraju. Nowym szefem Partii Pracy Zjednoczonego Królestwa, a co za tym idzie, przyszłym premierem został Andy Burnham. Wcześniej był ministrem zdrowia i kultury oraz cieszącym się dużą popularnością burmistrzem Manchesteru. Członkini serbskiego gabinetu Senerzyna Panović zaskakującą szczerością oświadczyła w telewizyjnym wywiadzie, że gdyby była Slobodanem Miloseviciem, to w 1998 roku, podobnie jak on, dokonałaby czystek etnicznych w Kosowie. Kontrowersyjne słowa polityczki spotkały się z potępieniem nie tylko Unii Europejskiej, rządu w Prisztinie, ale nawet krajowej opozycji. Donaldowi Trumpowi tak spodobał się premier Iraku Ali al-Zaidi, że spotkanie z nim znacznie przedłużył. Spowodowało to duże zamieszanie w ruchu lotniczym, który wstrzymano przynajmniej w rejonie Waszyngtonu ze względów bezpieczeństwa. W rezultacie odwołano ponad 100 lotów, a wiele innych się opóźniło. Ukraińcy w dużej części nie zaakceptowali decyzji swojego prezydenta o odwołaniu ze stanowiska ministra obrony Michała Fedorowa. Na ulice Kijowa wyszły duże grupy demonstrantów, którzy nie zważali nawet na możliwość oszczału ze strony Rosji. Głównym powodem odwołania Fedorowa był jego konflikt z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Oleksandrem Syrskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen ustanowionym niedawno Orderem Europy.
w czasie wręczenia odznaczenia wbił szpilę polskiemu prezydentowi, mówiąc, że tego nikt nie może jej odebrać. Na chińskim poligonie wojskowym, położonym w Mongolii Wewnętrznej, od kilku lat trwa rozbudowa repliki dzielnicy rządowej na Tajwanie. Zawiera między innymi makietę siedziby prezydenta w Tajpej i innych budynków. Według komentatorów to kolejny dowód, że Pekin powoli szykuje się do desantu na zbuntowaną wyspę. 14 lipca niemal w 40-stopniowym upale odbyła się tradycyjna parada wojskowa. Obchody połączyły charakter radosnego święta narodowego z przesłaniem strategicznym. Jak co roku, defilada z okazji 14 lipca zgromadziła tysiące widzów na polach elizejskich i miliony Francuzów przed telewizorami. Tegoroczna edycja miała mocniejszy przekaz – strategiczne przebudzenie Europy w obliczu powrotów konfliktów o wysokiej intensywności, narastających zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zacieśnienia współpracy w zakresie obrony państw europejskich. A teraz Stromy Szlak i Golec Orkiestra.

Europa bez złudzeń. Artykuł Europa bez złudzeń opisuje przełomowy szczyt NATO, który odbył się 7 i 8 lipca w Ankarze. Autor analizuje decyzje podjęte przez państwa członkowskie Sojuszu oraz ich znaczenie dla przyszłości wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa Europy i relacji transatlantyckich. Głównym przesłaniem tekstu jest stwierdzenie, że Europa przestała żyć złudzeniami dotyczącymi Rosji oraz własnego bezpieczeństwa i zaczyna dostosowywać swoją politykę do nowych realiów. Szczyt NATO odbył się w Turcji, kraju odgrywającym szczególną rolę w sojuszu. Autor zwraca uwagę na paradoks tej sytuacji. Turcja pozostanie jedynym państwem NATO, które nie jest w pełni demokratyczne. Przed przyjazdem przywódców władze tureckie przeprowadziły szeroko zakrojone działania mające na celu oczyszczenie Ankary z osób uznawanych za niepożądane. Mimo tych kontrowersji Turcja po raz kolejny stała się miejscem podejmowania kluczowych decyzji dotyczących bezpieczeństwa Europy. W centrum uwagi znalazł się przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jego obecność budziła wiele emocji, ponieważ wcześniej wielokrotnie krytykował europejskich sojuszników za niewystarczające wydatki na obronność. Podczas szczytu Trump prezentował jednak bardziej pojednawcze stanowisko, podkreślając jedność NATO i znaczenie współpracy między Europą a Ameryką. Jednym z głównych tematów artykułu jest zmiana myślenia europejskich elit politycznych. Autor zauważa, że wiele polityków i społeczeństw Europy Zachodniej wierzyło, iż pokój na kontynencie jest stanem trwałym i że Rosję można stopniowo włączyć do europejskiego porządku bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie całkowicie zmieniła tę perspektywę. Europejczycy coraz bardziej rozumieją, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i długotrwałe. Świadomość ta skłoniła wiele państw do zwiększenia wydatków wojskowych na modernizację armii i inwestowanie we własne zdolności obronne. Według autora jest to najważniejsza zmiana mentalna, jaka zaszła na kontynencie od zakończenia zimnej wojny. Profesor polityki europejskiej Joylon Howard wskazuje, że choć Donald Trump często krytykuje europejskich partnerów, paradoksalnie przyczynił się on do zwiększenia ich świadomości zagrożeń i zmusił ich do większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Najważniejszym zwycięstwem ankarskiego szczytu była Ukraina. Państwa NATO zdecydowały o dalszym wzmocnieniu ukraińskiej obrony i przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Szczególne znaczenie ma zgoda na przekazanie kolejnych systemów Patriot oraz innych środków obrony powietrznej. Autor podkreśla, że dla Ukrainy jest to kwestia kluczowa. Rosja regularnie przeprowadza ataki rakietowe na miasta, infrastrukturę energetyczną i obiekty cywilne. Skuteczna obrona przeciwlotnicza nie tylko chroni ludność cywilną, ale także pozwala zachować funkcjonowanie państwa w czasie wojny. Donald Trump podczas konferencji prasowej wspomniał również o możliwości przekazania Ukrainie bardzo dużej liczby pocisków przechwytujących. Choć szczegóły nie zostały ujawnione, sam fakt podjęcia takiej decyzji został odebrany jako wyraźny sygnał dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Istotnym wydarzeniem szczytu było spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zeleńskim. Obaj przywódcy ocenili rozmowę bardzo pozytywnie. Trump przyznał, że rozmowa była bardzo dobra, natomiast Zeleński podkreślał znaczenie dalszej współpracy wojskowej z USA. Ukraiński prezydent odniósł się także do pojawiających się spekulacji o możliwych negocjacjach z Władimirem Putinem. Zaznaczył, że choć teoretycznie można wyobrazić sobie takie spotkanie, obecnie jest ono niezwykle trudne do realizacji ze względu na skalę agresji i brak oznak gotowości Rosji do zakończenia wojny. Jednocześnie Ukraina stara się utrzymywać jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ amerykańska pomoc wojskowa
pozostaje jednym z kluczowych filarów jej zdolności obronnych. Decyzje NATO wywołały gwałtowną reakcję w Moskwie. Rosyjskie władze i media państwowe otwarcie krytykowały ustalenia szczytu. Szczególnie ostro wypowiadał się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który określił NATO jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Autor zwraca jednak uwagę na pewną sprzeczność rosyjskiej narracji. Moskwa od lat przedstawia NATO jako organizację agresywną, stworzoną rzekomo do konfrontacji z Rosją. Tymczasem fakty wskazują, że większość działań sojuszu ma charakter defensywny i jest odpowiedzią na rosyjskie działania w Ukrainie oraz wcześniejsze konflikty z udziałem Kremla. W rosyjskiej propagandzie nadal pojawiają się ostrzeżenia przed eskalacją. Jednak wielu ekspertów uważa, że Moskwa używa takich argumentów głównie po to, by zniechęcić Zachód od dalszego wspierania Ukrainy. Bardzo ważnym wątkiem artykułu jest także kwestia finansowa obronności. Państwa europejskie coraz częściej podejmują decyzję o przeznaczeniu większych środków na swoje armie. Dotyczy to zarówno zakupu nowoczesnego zbrojenia, jak i rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Autor podaje, że europejskie państwa rozpoczęły szereg nowych programów wojskowych obejmujących produkcję amunicji, systemów obrony przeciwlotniczej oraz nowoczesnych okrętów wojennych. Wiele krajów zwiększa również liczebność sił zbrojnych i inwestuje w szkolenia. Jest to odpowiedź na doświadczenia wojny w Ukrainie, która przekazała, że Europa nie może polegać wyłącznie na ochronie zapewnianej przez Stany Zjednoczone. Chociaż amerykańskie wsparcie pozostaje kluczowe, państwa europejskie coraz mocniej akcentują potrzebę budowy własnych zdolności obronnych. Mimo licznych napięć i sporów między Waszyngtonem a europejskimi stolicami, autor dochodzi do wniosku, że jedność transatlantycka została utrzymana. Zarówno Trump, jak i przywódcy europejscy podkreślili znaczenie NATO jako fundamentu bezpieczeństwa Zachodu. Szczyt w Ankarze pokazał, że choć Europa i Stany Zjednoczone nie zawsze zgadzają się we wszystkich kwestiach, w sprawie Ukrainy i przeciwdziałania rosyjskiej agresji pozostają po tej samej stronie. Artykuł przedstawia ankarski szczyt NATO jako moment przełomowy. Europa przestała wierzyć, że bezpieczeństwo można utrzymać bez realnych inwestycji wojskowych i bez zdecydowanej reakcji na działania Rosji. Ukraina uzyskała kolejne gwarancje wsparcia militarnego, a NATO potwierdziło swoją jedność. Najważniejszy wniosek brzmi: Europa weszła w nową epokę bezpieczeństwa. Zamiast opierać się na nadziejach i złudzeniach, coraz bardziej kieruje się realistyczną oceną zagrożeń. Wojna w Ukrainie stała się impulsem do przebudowy europejskiej polityki obronnej, a decyzje podjęte w Ankarze mogą mieć wpływ na przyszłość kontynentu przez wiele kolejnych lat. A teraz śniadanie z Bogiem i Jacek Kaczmarski.

Mój Bóg pochyla się nade mną, wstań, mówi, choć za oknem ciemno i sen domaga się puenty. Sam nie zna snu, więc mnie pogania do mycia zębów, do śniadania siłą perswazji i zachęty. Mój Bóg nie stworzył świata w tydzień, robota mu niesporo idzie, ciągle się myli i przeklina, grzebiąc w szczegółach gubi wątek, nie wie gdzie koniec, gdzie początek i sarka, że to moja wina. Wciąż mu nie dość zmylonych dróg, uparty gość

i z grzechów też nie zbierze żniwa. Trochę rozrzutny, trochę próżny, zawsze się czuje komuś dłużny, więc byle bydle, bo wykiwa, a każdy dług zwala go z nóg, swój własny wróg, mój Bóg. A każdy dług zwala go z nóg, swój własny wróg.

Ja mam kaca, więc kiwa głową przy śniadaniu, cichy jak wstyd, jak myślnik w zdaniu, co prawd najprostszych nie uniesie, że się za oknem czai ciemność, że musi umrzeć razem ze mną, a mimo to tak żyć mu chce się. Nie leje łez na mroku próg, potężny jest.

0: Бог.
1: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 8234-1266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.
2: Spis ludności w 2026 roku odbędzie się w sierpniu. Pomaga on stworzyć obraz Australii. Pokazuje, jak społeczności się rozwijają i zmieniają, co pozwala planować usługi i wsparcie na przyszłość. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis ludności w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. W najbliższych tygodniach otrzymasz instrukcje dotyczące udziału w spisie przez internet, wypełniając formularz papierowy, czy też z pomocą, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Możesz też zachęcić i wesprzeć swoją rodzinę oraz społeczność, aby były przygotowane. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/Polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
3: Station sponsor.
4: Szczególna wizyta w Domu Polskim. Karolina Cemka, sobota, 25 lipca 2026 roku, godzina 18:30. Centralny Dom Polski w Adelaide z przyjemnością zaprasza członków polskiej społeczności na spotkanie z panią Karoliną Cemką, Chargée d'Affaires AI Rzeczpospolitej Polskiej w Australii, które odbędzie się w sobotę 25 lipca 2026 roku o godzinie 18:30. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością pani Cemki jako Chargée d'Affaires, jak również szansa do przedstawienia osiągnięć i problemów naszej społeczności w Adelaide. Zapraszamy, sobota, 25 lipca, godzina 18:30.
5: Aurea. To właśnie w tym amerykańskim mieście mówi się po polsku. Język polski jest tam drugim językiem urzędowym. W południowej Brazylii znajduje się niewielkie miasto, którego mieszkańcy mówią po polsku. Jest to drugi obok portugalskiego język urzędowy. Poznajmy historię tego ciekawego miejsca. Szacuje się, że językiem polskim posługuje się tu ponad 45 milionów osób na całym świecie. Około 38 milionów z nich mieszka oczywiście w Polsce, a pozostałą część stanowią głównie Polacy i osoby polskiego pochodzenia żyjące za granicą. Liczne skupiska użytkowników języka polskiego znajdują się m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, a także na Białorusi, w Kazachstanie, Ukrainie i Litwie. Mało kto wie, że spora grupa Polaków zamieszkuje również Brazylię, a konkretnie miasto Aurea w stanie Rio Grande do Sul, zlokalizowane na południu kraju. Aż 90% mieszkańców gminy ma polskie korzenie. Stąd pomysł, aby język ojczysty obok portugalskiego stał się także ich językiem urzędowym. Inicjatywa wyszła od Fabrycio Wichrowskiego. To działacz polonijny reprezentujący polską grupę etniczną w tak zwanym kolegium sektorowym na rzecz różnorodności językowej w Rio Grande do Sul, Brazylia. Wsparcie w tym procesie udzielił Braspol, Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Instytut Języka Polskiego. Ustawa uznająca język polski za urzędowy zawierała m.in. oficjalne uznanie znaczenia języka polskiego jako dziedzictwa historycznego i kulturowego związanego z polską imigracją na terenie gminy, wspieranie działań na rzecz waloryzacji i upowszechnienia języka polskiego, zachęcanie do przekazywania dziedzictwa językowego przyszłym pokoleniom. Powstanie ustawy motywowano tym, iż Polacy wnieśli swój wkład w kształtowanie się Brazylii jako kraju już w XVIII wieku, a przejawy polskiej kolonizacji widać w różnych dziedzinach życia codziennego Republiki Brazylii. Samą współurzędowość języka polskiego określano jako okazję do symbolicznej waloryzacji uznania wiedzy językowej przywiezionej przez imigrantów, a także formę sprawiedliwości społecznej, która ma na celu skorygowanie przemocy językowej z przeszłości, nobilitując wszystkie formy wiedzy, wiary oraz zasobów ludowych związanych z językiem polskim w Brazylii. Aurea znajduje się na południu Brazylii i nazywana jest polską wioską. Obecnie zamieszkują ją około 3,5 tysiąca osób, w większości potomków Polaków, którzy przybyli w te rejony ponad 100 lat temu. Historia tej miejscowości sięga bowiem 1906 roku, kiedy do regionu zaczęli napływać polscy osadnicy. Przybywali do Brazylii w poszukiwaniu lepszego życia. Większość z nich zajęła się rolnictwem. Choć ze względu na ograniczoną liczbę terenów nadających się pod uprawę, wielu podejmowało także pracę przy budowie dróg realizowanej przez tamtejszy rząd. Miejscowość kilkukrotnie zmieniała nazwę. Obecna nazwa wzięła się od tzw. Złotej Ustawy, Aleia Aurea, która w 1888 roku zniosła niewolnictwo w Brazylii. Jednocześnie jest ukłonem w stronę Złotoryi i Dolnego Śląsku, skąd pochodziła znaczna część polskich osadników. W latach 80. XX wieku rozpoczęły się starania o uzyskanie przez Aureę samodzielności administracyjnej. Jednym z głównych orędowników tego pomysłu był miejscowy wikariusz Józef Weiner. Mimo przeszkód prawnych 24 listopada 1987 roku Stanowe Zgromadzenie Legislacyjne przyjęło ustawę nr 8419, która nadała gminie niezależność. Uznanie języka polskiego jako drugiego urzędowego w kolejnym bardzo ważnym historycznym wydarzeniem. Polskie tradycje są w Aurei pielęgnowane do dziś. Co roku odbywa się tam Festa Nacional de Czernina, czyli Festiwal Czerniny nawiązujący do polskiej kuchni i dziedzictwa. Turyści mogą odwiedzić dom imigranta, w którym zgromadzono pamiątki po polskich osadnikach z początku XX wieku, a także Muzeum Miejskie João Motkowskiego poświęcone historii lokalnej Polonii. Patronką miejscowej parafii katolickiej jest natomiast Matka Boża Częstochowska, co stanowi kolejny symbol silnych związków miasta z polskim dziedzictwem. Ponadto, jak podkreśla Mateusz Jakubowski, podróżnik i autor Śladami Polonii, który w 2019 roku przyjechał poznać Aureę, tutaj polskość ma inny wymiar. Tutaj to wszystko naprawdę żyje. A teraz Stachura i Stare Dobre Małżeństwo w wędrówce.

nic, z toho nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. Toho nic, toho nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę

dłuższe życie na korcie. Najnowsze badania wskazują, że sporty rakietowe, takie jak tenis i badminton, należą do najzdrowszych form aktywności fizycznej. Mogą nie tylko poprawić kondycję i samopoczucie, ale także znacząco wydłużyć życie oraz zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze objęło prawie 9 tysięcy osób. Wyniki pokazały, że osoby regularnie grające w tenisa żyły średnio o blisko 10 lat dłużej niż osoby prowadzące siedzący tryb życia. Badminton również znalazł się w ścisłej czołówce aktywności najbardziej korzystnych dla zdrowia. Korzyści wynikają z faktu, że sporty rakietowe angażują niemal całe ciało, podczas gdy pracują nogi, mięśnie tułowia oraz obręcz barkowa, a jednocześnie rozwijane są koordynacja ruchowa, refleks, równowaga i wydolność układu krążenia. Regularna aktywność pomaga także utrzymać prawidłową masę ciała i sprawność metaboliczną. Zdaniem

0: Dzięki temu stymulują procesy poznawcze, wspierają pamięć oraz mogą pomagać w otrzymaniu sprawności umysłowej wraz z wiekiem. Szczególnie korzystne efekty odnotowano w przypadku zdrowia serca. Analiza obejmująca ponad 80 tysięcy dorosłych wykazała, że osoby uprawiające sporty rakietowe miały nawet o 56% niższe ryzyko śmierci z powodu chorób sercowych. W innych badaniach seniorzy regularnie grający w tenisa lub badmintona osiągali lepsze wyniki zdrowotne niż osoby wybierające mniej intensywne formy aktywności. Autor artykułu podkreśla również rosnącą popularność odmiany tenisa, która szybko zdobywa zwolenników w krajach, także i w Polsce. Sport ten jest łatwiejszy do rozpoczęcia niż tradycyjny tenis, a jednocześnie zapewnia podobne korzyści zdrowotne. Wniosek: regularne uprawianie tenisa, badmintona lub padla może znacząco poprawić kondycję fizyczną, wspierać zdrowie psychiczne i pracę mózgu oraz zmniejszyć ryzyko chorób serca. To jedne z najbardziej kompleksowych aktywności, które pomagają żyć dłużej i zdrowiej, czyli może warto spróbować.
1: To się zdarzyło w mig, kichnąłem raz, a psik, i wtedy w oku mym zagościł taki tik. Choć chciałem, żeby znikł, pstrykałem, pstryk, pstryk, pstryk, on mi pokazał figę, całe mnóstwo fik. I pomyślałem, sik, toż to wariactwo, bzik, jutro mam koncert, a tu w oku taki tik. Strach zmroził w kościach szpik, wydałem z siebie krzyk, niech mi pomoże ktoś, kto ma do tików dryk. To chyba jasne, w szacunku dla publiki, nie staje się na scenie, mając takie tik.

statystykiem, wręcz poniżej jest krytyki. Wybuch paniki u publiki może sprawić taki tik, więc artystastykiem lepiej, żeby znikł. Wypiłem wina, łyk, zjeżyłem się jak żwik, lecz nawet w mroku w oku ciągle tkwił ten tik. Więc w internecie klik, kliknąłem w jakiś plik, co obiecywał sprawie, żeby tik twój znikł. Miałem nadzieję, sik, że ktoś mi sprzeda trik, co sprawi, że ten tik ucieknie, myk, myk, myk.

0: W repertuaru szyk włączyłam rumbetyk, jakbym z rękawa ik wyciągnął asapik. I wtedy nagle tik, ostatni wydał klik i tak jak mik się zjawił, piknął, zniknął w mik. Ten mój nieszczęsny tik, to my wariactwo, bik, jak mik się zjawił, taki piknął, zniknął w mik.
1: I tak dobiegliśmy do końca naszego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych. Program przygotowała i prezentowała Magdalena Józefiak. Programów z tej stacji, czyli stacji Radia 5 VBI FM na częstotliwości 103,1 MHz możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. Ja już dziś serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego polskiego programu, który będzie nadany właśnie w poniedziałek o godzinie 5 po południu. A tu przed tym mikrofonem zasiądzie Ryszard Szkup. Ja dziś życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia.